Nyimbar, kuindinu wego legi bugo, lego donge ni wie, ningo. Kuindinu chogo dongo kwa ni planua. Ah.